0: na Radio Sabiki. Radio uniwanyesha elapo ahuyo teni.
1: Kinzoraji 36 minutos ninkumere masipahu makaripi ya sabadu mo radio mwanyu. Ija